nga firia chaba mukati efyo chibe nakunze kulwendo lwabu mirula sungusha ukutulafye pakubala nokulengwa kwabuko kwisuri lwobu mi ukubo walubuka mpashu walubuka mpashu walulumba ukuluva ukwesho kwibukushinzanza shakale ukushidira nokukanayo mfu wako mani nangefe chalikolimo ukufuairikisha tulesho kwirulo obumi nokufuaye ekirangiriro.